0: Both legs.
1: Teraz obidvami nohami.
2: All together, again, wait.
1: Všetci
2: wait.
1: Pôjdeme spoločne, počkajte.
2: Think on certain points. One.
1: Jeden, nohy dohore.
2: Two.
1: A dva naspäť.
2: One. Two. One. Two.
0: Go ahead.
2: Go ahead.
1: Pokračujte.
2: Two. One. Two. One. Two. One. Two.
0: Relax.
1: A uvoľnite sa.